0: Dzień środkowy się budzi, a z nim wasi poranni prowadzący Iwona Barańska,
1: Piotr Jaworski, Piotr Jachim,
0: Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, już za krótką chwilę będzie szósta i zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
3: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
2: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 2 września w kalendarzu i to jest środa, punktualnie godzina 6. Jak zawsze o tej porze wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję w sprawie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Islandia pokochała twórczość Olgi Tokarczuk. 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista z

0: zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Z początkiem roku ból głowy mają rodzice, wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
1: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
2: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
1: Przydaje się, tak.
0: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo dzieci zadba policja. Przy wielu placówkach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
3: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
0: Białostocka policja z kolei w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
4: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
0: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisko w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
6: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
0: W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: O poranku na stołecznych ulicach panuje jeszcze, powiedziałabym, taki kojący spokój. Środa wita nas czystym niebem. Ulice należą wyłącznie do kierowców, którzy lubią wyprzedzić resztę miasta. Wisłostrada do Śródmieścia jest gładka jak stół. Pamiętajcie tylko o zwężeniu prawego pasa przy wylocie na Łomiankę.

0: ...zbudować system obrony Częstochowy, gdyż wspomnimy historyczny potop, Szweda.
1: Po szóstej też wrócimy do szkoły, ale tej z lat 90. i poszukamy czegoś, czego dzisiaj już tam nie ma. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie 6 w dzień środkowy. No i odliczamy w kierunku weekendu. The Final Countdown, grupa Europe.

0: macie ochoty, to my was lekko przymusimy. Bądźcie happy, happy, happy, happy od samego rana 11 po 6. Serdeczne dzień dobry, mówimy wam 2 września. Dzień środkowy mamy i zaglądamy o wczesnej porze do kalendarza.
1: 52 lata temu odbyła się premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dużego Rozmiaru.
2: Oj, to świetnie się składa, bo ja mam naprawdę dużego rozmiaru debet na koncie.
1: No tak.
2: A wy pochwalcie się, co wy macie dużego? 22, 4, 4 i 3 zera. Może na przykład dużą niechęć do porannego wstawania.
0: Oto.
2: Albo duży głód na małą parówkę. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. 22, 4, 4 i 3 zera. Dzwońcie, a my zagramy panią Wrzesień. Bardziej światowo to będzie September w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po 6.

0: Ukłon antygrawitacyjny. Król Michael Jackson zaprezentował w tym kawałku po raz pierwszy, czyli taki głęboki pochył bez odrywania stóp od ziemi. Nie próbujcie tego w domu, bo to grozi zaspaniem do roboty, a nawet przespaniem reszty tego tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 po 6 w środę.
1: Dzień dobry. Lata 80. za chwilę ponownie zagoszczą na antenie Radia Złote Przeboje i zagra polski zespół, który kiedy wydał nową płytę, to ludzie wybijali szyby w sklepach. Dzisiaj nie do wyobrażenia. Sami sprawdźcie, o który to zespół chodzi. Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: Cudowny, poranny Woogie Woogie, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nowy miesiąc, nowy sezon radiowy, nowy rok szkolny, nowe szanse, a my budzimy was po staremu, czyli największymi złotymi przebojami. Sprawdzamy, czy wstajecie razem z nami w dniu dużego rozmiaru 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, ja mam dużą ochotę na spanie. Pozdrawiam Sebastiana.
2: Pozdrawiamy Sebastiana. Znamy to i łączymy się w tym wielkim bólu. Ludzie poranni to mają tak dużą ochotę na spanie, że regularnie zdarza mi się podwyżki przespać. 22 4 4 i 3 0 to jest numer dla tych, co zaspali na aper poranny, a teraz będzie piosenka tak energetyczna jak Cappuccina poranna, Felicita, Albano i Romina Power. Jest minuta po 6:30. Głośniej robimy, niech sąsiedzi też usłyszą.

0: Kansas Swim, Euphoria, Narcos, Heartbreak High, Elite, Glow, to tylko niektóre seriale, w których wykorzystano ten przebój. Small Town Boy, Bronski Beat, to tylko wspomnieliśmy o serialach, a są jeszcze przecież filmy. Fantastyczny przebój o poranku w radiu, Złote Przeboje za 21.07.
1: My go wykorzystujemy do tego, żeby całą Polskę postawić na nogi i to zawsze działa, kochani, a gdyby jeszcze było mało, no to będzie Kool & The Gang i Celebration już za chwilę, bo celebrujemy w pół do piątku, w pół do weekendu. Bądźcie z nami koniecznie.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
3: Złote Przeboje w drodze.
4: O tej porze w lotówki powoli wciągają pierwsze auta z przedmieść. To wciąż ten moment, mimo wszystko, kiedy przez Warszawę można przemknąć całkiem sprawnie, całkiem gładko, zanim szkolny rytm przejmie stery nad miastem. Także wykorzystajcie ten jeszcze poranny luz i miękkiego hamowania.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji powrotu do szkoły. My też chcemy dzisiaj wrócić do szkoły, ale dzisiaj wrócimy do szkoły z lat 80. i 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok, zaczynając od przyborów szkolnych.
2: Ja pamiętam na przykład taki gruby długopis, który miał kilka kolorowych wkładów.
3: Tak. Ja z kolei na przykład pamiętam zapach niebieskich halówek, w których wszyscy ćwiczyli na WF.
4: Ja pamiętam, słuchajcie, pachnące chińskie gumki do ścierania i do wąchania służyły, co niektórzy lubili też podgryzać. Co było takiego w szkołach lat 80. i 90., czego dzisiaj już nie ma? 2244430, ale możecie też napisać na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najfajniejszą podróż sentymentalną wyślemy wam nową, zupełnie nową, złotą kawę porannego programu. Wracamy dzisiaj do szkoły z lat 80. i 90. 2244430.
0: Mamy temat.

0: Wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz sex bomb, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Tom Jones budzi nas w dniu środkowym w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:07. Mamy dopiero drugi dzień września i co, to już bociany odlatują?
1: Tak, już, ale tym razem niektóre z tych bocianów będą dokumentować swoją podróż, bo na ich grzbietach pojawiły się specjalne aparaty.
2: Ciekawe.
1: Co uchwycą? Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie. Obsession.

0: Jest punktualnie 7.2 września, w środę. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Służby wyjaśniają, jak doszło do wypadku. Zdrowsze menu w szkołach. Ryby, dania wege i więcej warzyw. Bociany odlatują, a naukowcy je obserwują. Specjalne kamery na grzbietach ptaków. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, 4 osoby zostały ranne po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
1: Zatrzymano już kierowcę. To 32-latek z województwa łódzkiego. Był trzeźwy. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
1: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
1: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport 30 sekund.
6: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z Pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
5: Złote przeboje w drodze.
7: No i o tej porze kończą się już wakacyjne taryfy ulgowe. Ja jeszcze wciąż nie mogę się przyzwyczaić, że już po wakacjach sporo pieszych. Zdejmijcie nogę z gazu przy pasach, bo zaspani uczniowie wracają na skrzyżowania. Głęboki wdech i powolutku, powolutku.

My Various Punks na wokalu Monika Kuszyńska. To był maj 2001 roku. Przypomina wam radio Złote Przeboje. Podobno ta melodia, linia melodyczna tej piosenki opiera się na kompozycji niemieckiego zespołu Münchener Freiheit z 1984 roku, ale polska linia melodyczna i kompozycja okazała się jednak dużo lepsza i dużo bardziej przebojowa. Tak, do tej niemieckiej

0: Nie wracajmy, zostawmy to już. Dziękuję.
1: A propos wersji, to za chwilę przebój, który swego czasu zagrano w reklamie motoryzacyjnej w przeróżnych wersjach. W wersji metalowej, w wersji dziecięcej, takiej kids, w wersji country. A teraz będzie u nas wersja oryginalna. People are people. Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 9.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
2: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Dowodem na to, że w Polsce do dzisiaj jest wielu oddanych fanów Davida Bowiego, jest choćby fakt, że na warszawskim Żoliborzu powstał swego czasu mural przedstawiający właśnie tego, jednego z najważniejszych muzyków drugiej połowy XX wieku, malowidła autorstwa Davida Celka. No a David Bowie zaśpiewał w duecie z Patem Metheny'im w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: W pół do dziesiątej, środa, środek tygodnia, a przed nami wokalistka, która zaczynała jako projektantka ubiorów, pracowała też w fabryce odzieży i stąd się wzięło jej zamiłowanie do szalonych strojów scenicznych, a pseudonim, a właściwie jego początek pochodzi od imion Caroline i Catherine. Catch dołożyła, żeby lepiej brzmiało. No to CC Catch w radiu Złote Przeboje, bo kochani, wakacje się skończyły, ale lato, czas imprez ciągle trwa, no to Heartbreak Hotel, gramy.

0: zadzwoniłem, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. My to z tego samego powodu to każdy poranek z wami zaczynamy. Za dzisiejszy już wam bardzo dziękujemy. Stevie Wonder śpiewał, a to było Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: I wasi poranni prowadzący: Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Ja też wam bardzo dziękuję i za chwilkę już po godzinie 10 będę wszystkich pracujących namawiała, żeby zrobili sobie to, do czego wszyscy mamy prawo, a czasem o tym zapominamy.

Joe Cocker i jego głos na początek przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje to jest to, ale najpierw za 4 minuty najważniejszej wiadomości o godzinie 10 z naszego miasta i okolicy zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
1: Wiadomości z Warszawy.
4: Ewelina Walczak, zapraszam. Referendum pod znakiem zapytania. 67 tysięcy. Tyle podpisów zebrano dotąd pod wnioskiem o odwołanie władz Warszawy. Aby głosowanie w ogóle doszło do skutku, do końca września trzeba uzbierać łącznie 132 tysiące głosów. Z kolei tylko do 7 września trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Do wyboru jest łącznie prawie 90 projektów, mówi Anna Brzezińska z zarządu województwa.
5: Czy doświetlanie przejść dla pieszych, czy zmianę organizacji ruchu. No to mieszkańcy też jakby tutaj patrząc się w codziennym funkcjonowaniu wiedzą, czego potrzeba.
4: A do podziału czeka okrągłe 30 milionów złotych. Swoje głosy możecie oddać na stronie bommazowia.pl. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek. Był powstańcem warszawskim, służył w pułku Baszta na Mokotowie. Zmarł w wieku 94 lat. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
6: Dorota Wardecka. W pierwszą środę września sprawdzamy powakacyjne nastroje i bierzemy pod lupę zjawisko nazywane post-holiday blues. Co to takiego? Tłumaczy psycholożka Magdalena Chorzewska.
7: To jest po prostu spadek nastroju po urlopie. Nie jest to jednostka chorobowa ani diagnoza kliniczna. To jest potoczne określenie przejściowych trudności pojawiających się po powrocie do pracy, do codziennych obowiązków. Badania potwierdzają, że urlop zwykle poprawia samopoczucie, ale jego korzystne efekty mogą stopniowo zanikać po powrocie do pracy.
6: Czym się przejawia post-holiday blues i jak go rozpoznać o tych objawach? Posłuchajcie za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
4: Nie wiem jak wy, ale ja czuję się tak, jakby wrzesień zapomniał, że ma być jesienny i serwuje nam czyste złoto w postaci dużej ilości słońca. Jak ja kocham słońce, wtedy jestem zupełnie innym człowiekiem. Na termometrach w Warszawie 18 stopni. Wprawdzie pojawiło się nieco chmury na tym błękitnym niebie. Pojawiły się też ostrzeżenia przed przelotnymi opadami deszczu. Ale co taki deszcz przy takim słońcu?
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
8: Mówiłam, że dzisiaj będę przypominać, jak codziennie po godzinie 10, do czego mamy prawo codziennie w pracy, a nie zawsze z tego korzystamy, bo zapominamy. I oczywiście, że będę przypominać.
9: Radio Złote Przeboje.
8: Do przerwy. Do przerwuni. Oczywiście, a wtedy bierzecie telefon i dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Za chwilkę powiem wam, o czym bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj w wolnej chwili porozmawiali. Bo przecież robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Podejrzewam, że wiem, co możecie za chwilę poczuć. Takie wow, oni to grają. Grają. Bardzo dobrze pamiętamy. Zresztą ten utwór do dzisiaj wywołuje taką gęsią skórkę. Stop. I Sam Brown. Wielki przebój o utraconej miłości. Ten przebój był dwukrotnie wydany, po raz pierwszy w 1988 roku, na miesiąc przed premierą debiutanckiego albumu Sam Brown, a drugi raz mógł liczyć na szersze zainteresowanie odbiorców, dlatego, że został umieszczony na ścieżce dźwiękowej do filmu Gorzkie Gody. Słodko-gorzki, zmysłowy film Romana Polańskiego parę ładnych lat po premierze jej płyty. I wtedy stał się naprawdę popularny. Posłuchajmy teraz razem. Sam Brown, Stop w Radiu Złote Przeboje.
1: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Robota nie zając.
1: Nie zapominajmy o tym. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy między największymi przebojami lat 80. i 90. i badania mówią, że prawie 90% Polaków, no prawie, po przyjściu do pracy najpierw sięga po... No właśnie.
2: Oczywiście jest to kawa, a w poniedziałki nawet na podwójnym espresso. No i oczywiście z cukrem.
3: Tutaj Basia z Katowic. Może to się nie wydaje aż takie szalone, ale ja za każdym razem, kiedy wchodzę do biura, ściągam buty i zakładam klapki, które zawsze trzymam pod moim biurkiem. Mam albo klapki, albo takie papcie z różowym futerkiem. Nie. I to sprawia, że czuję się 10 razy bardziej komfortowo.
1: To bardzo ładne, wyobraziłam to sobie. Basiu, myślę, że byłabym twoją fanką w pracy. Za najciekawszy telefon oddam z radością dzwonek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje po godzinie 12. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

duszą wrażliwym i romantycznym, a równocześnie fanom Beaty Kozidrak przypominam, że Beata zaprasza Was na wyjątkowy koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata. Pałac, ogrody, róże, kameralne wykonanie największych przebojów artystki. To będzie piękny wieczór, ostatni wieczór lata. Tak nazywa się ten koncert, 18 września, to będzie wtedy wieczorem w Pałacu Zamojskich w Kozłówce. 18 dzień września właśnie. A żeby wygrać w Radiu Złote Przeboje złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie na ostatni wieczór lata z Beatą, zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, odpowiedzcie na pytanie dotyczące końca lata i czekajcie potem na nasz telefon. Radio Złote Przeboje, za 15 minut będzie południe, a teraz single.

Martika i z nią i jej wielkim przebojem z roku 89. Dochodzimy już do godziny 12. Do południa środowego zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Warszawy.
5: Ewelina Walczak. Dramatyczne odkrycie w podwarszawskim Błoniu, tuż przed bramą klasztoru sióstr Serafitek, porzucono noworodka w reklamówce. Malucha znalazły zakonnice, dziecko trafiło do szpitala i jest zdrowe. Ponieważ w tym miejscu nie działa legalne okno życia, sprawę bada prokuratura. Wracamy do stolicy, gdzie szykują się spore zmiany dla kierowców. Od najbliższego poniedziałku strefa płatnego parkowania pochłonie kolejne obszary. Parkomaty zaczną działać na Saskiej Kępie, w rejonie ulicy Międzynarodowej oraz na Wolskich Odolanach. A może tak wybrać się na wycieczkę przez malownicze sady? Stowarzyszenie Warka zaprasza na rowerową eskapadę po południowym Mazowszu. To nie są zwykłe ścieżki. Dowiecie się z nich, co z regionem ma wspólnego Królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę, mówi Tymon Tkaczuk ze stowarzyszenia.
6: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze.
5: Mapy i szczegóły wszystkich tras znajdziecie na stronie szlakjabkowy.eu.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli obniżenie nastroju po urlopie, może być odczuwane przez wiele osób po powrocie z wakacji bez okresu przejściowego i rzuceniu się w wir pracy i obowiązków. Czy są osoby, które mogą być bardziej narażone na takie wahania nastroju? Odpowiada Magdalena Chorzewska, psycholożka.
7: Szczególnie narażone są osoby wracające od razu z intensywnego wyjazdu do dużej liczby obowiązków, albo przeciążone pracą lub nauką, albo niezadowolone ze swojej codzienności, mające niewiele wpływu na sposób wykonywania pracy lub wracające do konfliktowego albo bardzo stresującego środowiska, albo takie, które podczas urlopu całkowicie zmieniły rytm snu, jedzenia i aktywności.
4: Jak złagodzić objawy albo jak zapobiec post-holiday blues, o tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
5: Warszawskie termometry pokazują 20 stopni, ale przez ten wiatr, który szarpie dosyć mocno, odczuwalna nieco niższa, ale tak rześko całkiem przyjemnie jest. Na niebie mamy trochę obłoków, na razie bez deszczu. Po południu słońce podkręci temperaturę, dochodząc do niemal 23 stopni, a wieczorem powoli wejdziemy w spokojną, chmurną noc. Jutro będzie podobnie.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
4: Dzień dobry, witam Was w popołudniu środowym, bo już albo dopiero, mam nadzieję, że czas Wam płynie przyjemnie, 2 minuty po godzinie 12:00. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Fancy Flames of Love.

można oczywiście wysłać do nich prośbę o wywiad, ale w odpowiedzi dostawało się listę zakazów i tematów, których podczas takiego wywiadu nie wolno było poruszać. Nie można było na przykład z zespołem Kraftwerk podczas wywiadu rozmawiać o historii zespołu, procesie tworzenia, odniesieniach do sceny, o historii sceny niemieckiej, o początkach studia, o wyposażeniu studia, o realizacji nagrań, o intencjach związanych z tworzeniem poszczególnych utworów. Także jak sami słyszycie, niewiele tematów do poruszenia w czasie takiego wywiadu by zostało. Kraftwerk, jedna z najbardziej tajemniczych grup o monumentalnej historii i fantastycznym brzmieniu. A teraz... z kolei monumentalny głos. Edyta Górniak w Radiu Złote Przyboje, 11 minut po 13.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

tym roku skończył 78 lat. Shakin' Stevens mieszka w Wielkiej Brytanii. No i chociaż nie koncertuje tak intensywnie jak dawniej, to nadal pozostaje aktywny muzycznie i społecznie. Na przykład regularnie prowadzi swoje oficjalne profile w mediach społecznościowych. I co ciekawe, oprócz tego, że jeszcze od czasu do czasu występuje, to mocno zaangażował się w działalność charytatywną i w Wielkiej Brytanii na przykład promuje naukę pierwszej pomocy. Absolutnie... Ja chciałam powiedzieć, że absolutnie to popieramy! Tego słowa właśnie mi brakowało od

0: Wyciągnij się na brzuchu. Odbiornik tuż przy uchu. Postaw. Mam taką propozycję teraz właśnie. To jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić.
1: Tak? Żeby się wyciągnąć na brzuchu?
0: Tak, i odbiornik tuż przy uchu.
1: A ty jak? Na boczku, na pleckach czy na brzuszku? Jak?
0: Na dowolnie wybranym
1: Naprawdę?
0: Boku. Tak.
1: Ojejku.
0: I wtedy radyjko z boku.
1: Pięknie. Słuchajcie, no dobrze, do niech grają tacy utalentowani. No, jak ta budka suflera. I pamiętajcie o jednym. 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, jak tylko włączycie Twoje radio, usłyszycie tam same najwspanialsze piosenki.

0: No właśnie o tym, że ludzie w różne gierki grają, mówić będziemy między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00. Czyż nie, Dorota Bardecka?
1: No tak, tak, to trochę taki zawalowany sposób. W sprawie zonda krypto mamy nowe doniesienia. Są zatrzymania, trwają przeszukania. A gdzie? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.

0: to promocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.
3: Środa 2 września. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
4: Protest aktywistów podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przeszukania w PKOL-u i w UOKiK-u. Niemcy zapowiadają, że zareagują na ataki hybrydowe. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół sprzedał ten teren deweloperowi. Jedna z mieszkanek odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
5: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
4: Ostatecznie policja usunęła około 30 protestujących. Trwają właśnie przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, mówi Radosław Sikorski na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Po tym jak wczoraj w pobliżu niemieckiej elektrowni znaleziono materiały wybuchowe, a dziś na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu. Tomasz Orchowski.
6: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzania jadących pociągów, jak w Polsce. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn.
4: Brakuje odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. W wielu nie przeprowadzano próbnych ewakuacji.
7: Pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
4: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Od dziś uczniowie już na lekcjach, a w planie lekcji edukacja zdrowotna w tym roku obowiązkowa w klasach 4-8 oraz przez 2 lata szkoły. Średniej.
8: Cieszycie się z nowego przedmiotu, czy nie?
9: Nie.
8: Dlaczego?
9: Po prostu mi nie podoba się ten przedmiot, taki jakiś inny jest.
10: W ogóle nie ma po co nam dokładać tych godzin dodatkowych.
11: Jeżeli ty by prowadził ktoś, kto się na tym zna, to dobrze, ale jeżeli to ma być zrobiony przedmiot na zasadzie, bo musi, no to po co?
4: A z uczniami i rodzicami rozmawiał nasz reporter Bartosz Gądziołka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Wardecka. Post-holiday blues, czyli najogólniej mówiąc obniżenie nastroju po powrocie z urlopu do pracy, może pojawić się u dorosłych, a u dzieci to trochę co innego, mówi psycholożka Magdalena Chorzewska.
12: U dzieci lepiej mówić o trudnościach adaptacyjnych albo lęku związanym z powrotem do szkoły i zwykle dzieci oczywiście narzekają, bo to się wiąże z wcześniejszym wstawaniem, może być chwilowa niechęć do lekcji i to jest totalnie naturalna reakcja, ale warto zainteresować się sytuacją, gdy dziecko regularnie boli brzuch albo głowa przed szkołą, kiedy źle śpi, płacze albo wpada w panikę, albo jest rozdrażnione, kiedy uporczywie odmawia wyjścia z domu, wycofuje się i staje się wyjątkowo właśnie rozdrażnione.
0: Warto też zwracać uwagę, gdy dziecko mówi o konkretnych niepokojących zachowaniach i sytuacjach, w których rodzic powinien zareagować.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
3: Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tu miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. W Suwałkach tylko 19 stopni, najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 25 stopni. 300 zł na szkolne wydatki. Droga wróżko, wyczaruj nam proszę. No i bardzo proszę, oczywiście. Od dzisiaj do końca tygodnia w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli podeprzeć budżet. Jak? Za chwilę wam powiem, a teraz a propos uczennic i uczniów, kult. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jest zagorzałą orędowniczką optymalizacji zdrowia. Osobą, która włączyła proaktywne dbanie o zdrowie oparte na danych stylu życia i pracy. O rany. No dobra, dobra. Słuchajcie, to wszystko jest o Leanne Rimes. W internecie tak piszą. A przy okazji piszą też o nowym trendzie za oceanem, czyli longevity. No ale jak każda moda, za chwilę przeminie. Nie ma o czym gadać. Schodzimy na ziemię i słuchamy perełki z czasów nieco normalniejszych, a będzie nam śpiewać Grover Washington i Bill Withers. I to dopiero jest dbanie o siebie. Słuchanie Radia Złote Przeboje, moda, która nie przemija. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 300 na szkolne wydatki. No ale teraz słuchamy.

300 zł na zeszyty i pisaki. Przyda się, prawda? To jest ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej i z tej okazji właśnie mam 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik, a pytanie konkursowe, teraz proszę się skupić, brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? Dzwońcie 2244-30 do 16. Czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 nagrody. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2244-30. Czas start.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

Dopiero po 50 znalazła miłość życia. Zanim poznała Jamesa Brolina, z uczuciami w życiu Barbry Streisand było bardzo różnie. No ale dzisiaj para jest razem już od ponad 30 lat, a ten ich przykład dowodzi, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Dlatego za wasze drugie połowy i za was trzymam kciuki. A w języku miłości zaśpiewa nam teraz w radiu Złote Przeboje Garu.

0: Jeżeli dokładnie tak jak my nie macie nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90., dobrze się składa, wracamy do nich po 15 po wiadomościach. No a o 15 Dorota.
1: Luksusowe samochody i biżuteria między innymi zabezpieczone po przeszukaniach. Przeszukania cały czas trwają, to oczywiście w związku ze sprawą zonta krypto. Co nowego w tej sprawie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 2 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w związku ze sprawą Zonda Krypto. Kilkaset uwag do projektu o zarobkach lekarzy. Prace nad nim się wydłużą. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko wypłaci Sosnowiec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 3 osoby podejrzane w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Funkcjonariusze przeszukują też mieszkania i pomieszczenia gospodarcze zatrzymanych osób i zabezpieczają mienie, między innymi biżuterię i luksusowe samochody. Trwają też przesłuchania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą Zonda Krypto funkcjonariusze zatrzymali prezesa PKOL-u Radosława P. pod zarzutem płatnej protekcji. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kobieta nie chciała opuścić domu, odrzuciła pomoc oferowaną przez dewelopera, który kupił te tereny od kościoła. Policja próbowała negocjować, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Była to forma próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej.
1: Policjanci usunęli i wylegitymowali osoby blokujące eksmisję. 2 z nich zostały poszkodowane.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy dostało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej uwag dotyczy limitów zarobków do 240 zł zatrudnienia na pół etatu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
5: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
1: W związku z licznymi uwagami wdrożenie nowych regulacji z pewnością się opóźni, a prace nad tym ruszyły m.in. po aferze z zarobkami lekarza w warszawskim szpitalu południowym. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
6: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Ewelina Walczak. Środowy wieczór zaczynamy od kinowej uczty z mistrzem hiszpańskiego kina. W warszawskim Heliosie możecie zobaczyć najnowszy film Pedra Almodovara Gorzkie Święta. Pełna emocji, intensywnych barw i przewrotnego humoru opowieść o kobiecie, która po stracie matki i ataku paniki wyrusza w głęboką konfrontację z własną przeszłością. Z kinowych foteli warto już jutro w czwartek przenieść się na Targówek do Art House Kołowa na finałową odsłonę cyklu Letnie potańcówki na Kołowej. A w weekend Żoliborz szykuje się na historyczne wydarzenie. W sobotę Park Żeromskiego zamieni się w wielki urodzinowy salon pod gołym niebem z okazji setnych urodzin Placu Wilsona. W programie m.in. koncert Kuby Badacha oraz retro atrakcje.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Najwyższe temperatury teraz w pasie od Opola przez Kraków po Rzeszów 24 stopnie. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 19 i to tutaj najwięcej chmur i największe szanse na deszcz, miejscami również lokalnie burze. Marzena Rogalska od wczoraj znowu codziennie z nami. Za chwilę też do mnie wpadnie. To sobie pogadamy o największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: i grali, ale się posprzeczali o pieniądze, Marzenko. Hollyoaks już się nie lubią, panowie, i podobno już nie będą razem grać. Szkoda, co?
1: Szkoda bardzo. To jest ikoniczny numer. Jurek, a ty myślisz sobie czasem, jak to będzie, jak nie, Marzenko, nam ja będzie nie po drodze i się lubić przestaniemy?
0: Nie. Oczywiście, że nie.
1: To nam nie grozi?
0: Nie, bo my nie jesteśmy materialiści, wiesz? No. To pochodzi, nie? To, wiesz, nasza platoniczna miłość jest czysta, ale niczym kryształ.
1: To prawda.
0: Taki z PRL-u. Taki...
1: Bakarat. Z PRL-u, dobra.
0: No takim się przypomina, bo ja babcia lubiła kryształy, wiesz?
1: No, ale ja w ogóle wszystkie kryształy zbieram po rodzinie, nie pozwalam ich wyrzucić. Jurek, no pamiętaj, zawsze gdybyś potrzebował pożyczyć kasy, to ja jestem.
0: A i vice versa.
1: No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
0: No, ale kochana.
1: Na razie wszystko...
0: Chcesz tę koszulkę? Zdejmuję ją z siebie natychmiast i ty możesz ją założyć. Albo inaczej.
1: Ja też Lombard. Ci wszystko oddam. Właśnie. Wszystko, co chcesz.
0: Lombard, droga pani Stel... Jezu,
1: to do mnie jest.
0: Droga
1: no,
0: pani
1: ja jestem
0: z telewizji.
1: Też twoją trochę drogą panią z telewizji.
0: Słyszymy
1: i
0: się jutro o 15:30?
1: No przybędę na skrzydłach.
0: No, pięknie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna.
3: Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

300 zł do wzięcia w związku z tym, że mamy dzisiaj już 2 września, czyli tak naprawdę ostatni dzwonek na kompletowanie szkolnej wyprawki. Mam dla Was 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik za odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 odzwaniam z nagrodami. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 2 4 4 3 0. No trzymam kciuki.

Śpiewałem wtedy o tym, że nic nie czuję i nic mnie nie rusza. To jest bardzo silne wrażenie, które towarzyszy w trakcie dojrzewania. O Twisting My Sobriety opowiadała Tanita Tikaram. Mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego teraz właśnie Eddie Grant –

0: To była piosenka o pokoju, tylko że rocznik 86. tego pokoju śpiewało się 40 lat temu, a co dziś, 40 lat po tej piosence?
1: No dziś będziemy mówić o proteście przed Sejmem. To protest przeciwko temu, co od czasu do czasu zdarza się prezydentowi, czyli zawetować ustawę, no według protestujących trochę za często. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.00.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 2 września przy mikrofonie. Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
4: Jest 2 podejrzanych o atak hybrydowy na lotnisku w Lipsku. Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Protest przed Sejmem, chodzi o prezydenckie weta. Jest 2 podejrzanych o próbę ataku na lotnisku w Lipsku. To urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Jeden, jak podają niemieckie media, jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi był notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Niemcy zapowiadają odwet za atak hybrydowy w Lipsku, o który oskarżyli wczoraj Rosję. To m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i zaostrzone kontrole wjazdowe wobec Rosjan. Rosjanie z kolei wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina. A więcej o tym Tomasz Rychowski.
5: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin.
6: This was an attack.
5: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem.
4: Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. To po wczorajszym tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszczęła je prokuratura w Częstochowie. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
7: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowy.
4: Ciężarówka wjechała w pojazd, przy którym pracowali robotnicy remontujący drogę. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków z tak zwanej grupy GFFF. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
8: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
9: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
4: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek, którzy pomagali w walce z pożarami lasu w Hiszpanii. A teraz protest przed Sejmem. Zebrały się tu osoby protestujące przeciwko wetom prezydenta, zbyt często ich zdaniem się zdarzającym.
10: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
11: Chodzi o?
10: O te wszystkie weta.
11: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
10: Chciałybyśmy, żeby tak było.
4: No, a z protestującymi rozmawiał nasz reporter Maciej Kluczka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
12: Ewelina Walczak. Wrzesień, przyszedł to może czas wybrać się do teatru, a jest na co. W Warszawie między innymi możecie odwiedzić Och Teatr i wybrać się tam na spektakl Ciemny Grylarz. Według legendarnego tekstu Jerzego Dobrowolskiego i Stanisława Tyma w reżyserii Cezarego Żaka. Z kolei w najbliższą sobotę Park Ulricha zaprasza na warszawski piknik senioralny. Międzypokoleniowa impreza, podczas której odbędą się pokazy tańca orientalnego, joga na trawie i liczne warsztaty kreatywne. A niedziela? Klasycznie. Powracamy do tradycji pod gołym niebem. W ramach 67. sezonu koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich możecie wysłuchać wspaniałych koncertów. O godzinie 12 zagra Łukasz Byrda, a o 16 usłyszymy Macieja Domagałę. Wstęp na te wyjątkowe recitale jest oczywiście darmowy.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
3: Na północy i na południowym wschodzie największe szanse na przelotny deszcz, a gdzieniegdzie także niestety na burze. Najniższe temperatury w Suwałkach 18 stopni, najwyższe w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie 23. Nie bójcie się zamrażać jajek. O 16.30 patent, dzięki któremu nawet po kilku tygodniach będą jak świeże. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

29 850 000 dolarów. Warta jest posiadłość Angeliny Jolie, którą zamierza kupić albo zastanawia się, czy kupić Madonna. Piosenkarka nawet zafundowała sobie wirtualne zwiedzanie posiadłości, ponieważ była akurat poza Los Angeles. Gdzie była, nie wiem, może w Nowym Jorku, gdzie ma dom, może w Londynie, gdzie ma dom, albo w Brighamton, a może w Portugalii, tam też ma domy. No ale co, kolejny nie zaszkodzi, prawda? A o tym, że ludzie pragną nie tylko nieruchomości, zaśpiewają panowie z formacji Nieżywych Schabów.

0: duecie zaśpiewali Paul McCartney i Michael Jackson, który słynął z tego, że prawie zawsze na śniadanie jadał jajecznicę z kurczakiem i pire ziemniaczanym. A propos jajek...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zamrażanie jajek to świetny pomysł, ale samo umieszczenie ich w zamrażarce to nie jest dobry pomysł, bo popękają pod wpływem niskiej temperatury. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala przechowywać surowe jajka w zamrażarce. Wbijamy je do miski, roztrzepujemy trzepaczką, a następnie przelewamy masę do foremek na kostki lodu, foremek na mafinki. Kiedy masa zamarznie, wyjmujemy ją z foremek, przekładamy do plastikowej torebki albo pudełka. Tak przechowywane jajka zachowają świeżość przez kilka miesięcy i można spokojnie wykorzystywać je potem do pieczenia, do gotowania i do smażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

wydadzą nowy utwór poświęcony Alanowi Turingowi, panowie z Pet Shop Boys. Co prawda, nagrali już kompozycję A Man From The Future w 2014 roku, ale teraz doszli do wniosku, że pora odświeżyć i muzykę, i tekst. A bohater piosenki, przypomnę, to pionier informatyki, kryptolog, test Turinga, maszyna Turinga. To uważał na lekcjach, ten powinien pamiętać.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. również po 17 na naszej antenie, ale teraz sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska. A co się dzieje, wie najlepiej Dorota Wardecka.
1: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Tak naprawdę chodzi już nie tylko o samą giełdę kryptowalut. O co jeszcze chodzi, jaki jeszcze wątek pojawił się w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.00.

0: Słuchacie nas w środę, jest 2 września. Wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Inwestor giełdowy doprowadzony do prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Turcja była najchętniej odwiedzanym przez Polaków krajem tego lata. Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory. Afera w sprawie Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
2: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się też do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także śmierci Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 4 lata temu. I jeszcze jedno w sprawie Zonda Krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Szef policji Zieleniej Góry stracił stanowisko. To efekt bójki na stacji benzynowej, w której brał udział, a łącznie uczestniczyło w niej 3 policjantów. Na wałbrzyskiej stacji paliw w poniedziałek. Wszystko zostało nagrane, film trafił do sieci. Szef jeleniogórskiej policji został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na 2. i 3. miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów.
4: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
1: Zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki, a najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. 300 zł na szkolne wydatki. Do końca tygodnia będziecie mogli wygrać w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści dzisiaj. Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.

0: Kasia Kowalska, jak dba o siebie? Opowiadała nam o tym w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz. I wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie, nie, nie.
0: No to co?

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: O tym, że żyć kolorowo warto, przekonuje Ewa Bem na antenie Radia Złote Przeboje, w którym witam teraz Danusię, naszą słuchaczkę, no bo mamy nagrody. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Bez czego nie wyobrażałaś sobie swojej szkoły, kiedy do niej chodziłaś?
1: Bez gumy. I mam tu na myśli tylko gumę do skakania.
0: Na czym rzecz polegała? Wiesz, chłopaki to nie bardzo w tę gumę, a dziewczyny?
1: No domyślam się. No dziewczyny to miały całą listę, człowieku, co tam trzeba zaliczyć, a to jakaś klasa, pierwsza, druga i tak dalej. Aha. A to męczko tak zwane, że się robiło to na czas i bez żadnej przerwy. O matko, że to cały słownik tego nazewnictwa był już niepomny, bo to tyle lat.
0: Poskakałoby się, co?
1: Koniecznie, bez dwóch zdań.
0: 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik zdobywasz i gratuluję ci serdecznie. Wow. I jakbym mógł do tego dołożyć wehikuł czasu, żebyśmy cofnęli się w czasie, to też bym z tobą poskakał.
1: Zapraszam, możemy odświeżyć.
0: Trzymam kciuki za udany wrzesień z Radiem Złote Przeboje.
1: A no zawsze, każdy miesiąc jest udany, niezmiennie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również, tym bardziej ja. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej.
0: No a jutro kolejna szansa na zgarnięcie dokładnie właśnie takiej wspaniałej nagrody. Po prostu bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy, Mr. President i Coco Jumbo, ale do takiego prawdziwego Coco Jumbo to jeszcze troszkę nam czasu zostało. Przypominam, mamy dopiero środę, ale dopiero albo aż środę, bo z Tomkiem Brelem witam serdecznie.
1: Szybko to zleciało, prawda?
0: No, jasne.
1: Słuchajcie, po godzinie 18 też czas będzie bardzo szybko płynął, tym bardziej, że mam dla was bardzo dobre wiadomości związane z koncertem Beaty Kozidrak. No, będą bilety.
0: Nowe właśnie na te bilety bardzo czekamy. Szczegóły po godzinie 18. Zostańcie z nami koniecznie.

i w takim tempie powinien nam mijać środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też za moment do prognoz. O 18:00 też wiadomości sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
3: Właśnie minęła 18, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej.
3: Pogoda. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19. No to już wiemy, co szykuje pogoda. Ja dla was szykuję zdecydowanie przyjemniejsze rzeczy. Będą bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być. Koncert na zakończenie wakacji. No wyobraźmy sobie na scenie Beata Kozidrak. Przed sceną wy, czego chcieć więcej. Jak te bilety zdobyć, za chwilę wszystko opowiem. James Brown, to jeżeli chodzi o plany muzyczne, a teraz Heathunter and the Pleasure Company.

0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, no i coś w tym jest. James Brown przed momentem. Z dobrych wiadomości, no to dzisiaj kolejna szansa na fantastyczne bilety. Koncert na zakończenie lata. Na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać wspólnie lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrak, Unplugged. 18 września ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce będą pełne muzyki i światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. Jak zdobyć te bilety? No nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu, cała masa, w programie cała muzyka, na pewno jeszcze dzisiaj przed 20:00 do kogoś w tej sprawie zadzwonię.
1: Nie!

0: Billy Joel i Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje. No pewnie nie wszyscy wiedzą, że Billy Joel poznał swoją żonę na planie tego teledysku. Tytułową dziewczyną z wyższych sfer była modelka Kristen Brinkley. Obecnie już była żona, tak to już w show biznesie bywa. Ale na szczęście nie zawsze tak bywa. Niektóre małżeństwa poznają się na scenie, no i trwają na tej scenie wiele, wiele lat. Przykład, proszę bardzo, zespół Big Day, z którym wiele razy udało nam się porozmawiać. No a ponieważ to już kilkadziesiąt lat kariery, no to mają w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Jedna z nich jest związana z pewną koncertową wpadką przed laty. Głównymi bohaterami tej wpadki były spodnie.
1: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne. Miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata. I pamiętam, były takie dość strome schody na scenę. I wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, półtyłka mi widać.

0: ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem, i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem potem.
1: No, strach pomyśleć, co by było, gdyby rzecz działa się obecnie. Pewnie w internecie byśmy oglądali ową wpadkę z każdej perspektywy.

Ależ to jest duet. Takich już się nie produkuje. Tina Turner i Barry White. Barry White, czyli artysta o chyba najbardziej niezwykłym męskim głosie w historii muzyki. Za chwilę Modern Talking, za moment pojawi się też zespół Ladybug. Z panami z zespołu Ladybug przy okazji na pewno porozmawiamy między innymi o wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
3: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

0: To zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. No, mała Lady Punk odrobinę podrosła, dlatego warto zadać pytanie, jaka jest po latach?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: A tak przy okazji z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem wiele razy rozmawialiśmy, również na tematy wakacyjne. Okazuje się, że panowie nie jeżdżą razem, tak jak myślałem. Janusz Panasewicz woli Polskę, Jan Borysewicz ukochał sobie Włochy. Ze względu na?
2: No, ze względu również na jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Lady Punk, skoro już wywołaliśmy ich do tablicy, to za moment pogadamy o pewnym wydarzeniu sprzed lat, no, w które trudno obecnie chyba uwierzyć.

0: Lutrysza McNeil, a wcześniej Lady Punk. Obiecałem, że z panami z zespołu Lady Punk porozmawiamy na trudne tematy. No fani pewnie pamiętają, jak to przed laty próbowali zrobić karierę za oceanem. Szło średnio, no i jakiś czas temu w tym temacie robiliśmy tak zwany rachunek sumienia.
1: Tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Ale z tamtych czasów pochodzi niezwykła opowieść, jak to odmówili grania przed Madonną. No i tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem zapytać ich, jak to naprawdę było.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo, no. Ale no, tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
1: Nikt wtedy nie liczył, tak naprawdę, nikt nie znał jej.
2: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
1: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce, jak i my. Czyli dokładnie tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No śmiechu było jak zwykle co niemiara. Trudno w to uwierzyć, prawda, po latach. Dizzy Rele, teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Mike and the Mechanics. No i przypominam, po 19 też bilety na koncert Beaty Kozidrak.

Fantastyczna Kim White. Podobno jej znajomi od lat powtarzali jej, że kiedyś będzie bardzo sławna i postanowiła sobie te słowa wziąć do serca. 19:00, już za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.

0: To na pewno jeszcze w tej godzinie koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
1: Pogoda.
0: Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 19. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu, a na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę pojawi się m.in. Jamelia, zespół Eruption, z którym wiąże się bardzo niezwykła opowieść, którą wam zafunduję. Ale to za kilkanaście minut. Teraz lata 80. Film Rocky 3 i Eye of the Tiger.

No i jak sama twierdzi, jest super gwiazdą, superstar i Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, który nie ma co ukrywać, przyczynił się do rozkwitu wielu karier. A to Kasia Kowalska, a to Justyna Steczkowska. No zresztą Justyna Steczkowska nawet opowiadała, kiedy rozmawialiśmy niedawno, że przez pewien czas, nagrywając płytę, pomieszkiwała razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką. No i co ciekawe, Grzegorz Ciechowski rano podobno ubierał się, wstawał i chodził po bułki do sklepu. No taki producent to prawdziwy skarb, prawda? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Lenie gdzieś tam z pierwszego utworu znika za chwilę dopiero, więc gdzieś tak dopiero po dwóch, trzech utworach czuję, że jestem już taka uwolniona od tych wszystkich myśli, które mnie hamują i mogę dać siebie w pełni.
1: Natalia Kukulska jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje, a jacy artyści inspirują samą gwiazdę. O tym opowie już za kilka minut, zatem koniecznie zostańcie bardzo blisko radia.

0: Natalia Kukulska jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. A jacy zagraniczni polscy artyści inspirują gwiazdę?
1: Cały czas zanurzona jestem w muzyce i to jest bardzo wdzięczny temat, tylko jest niezwykle długi i szeroki. No.
2: Mamy czas.
1: Dlatego, że tych inspiracji jest tak dużo. Ja mogę powiedzieć, najprościej mi będzie może powiedzieć, czego teraz obecnie słucham.
2: W samochodzie na przykład.
1: Na przykład w samochodzie. Od długiego czasu nie wyjmuję płyt Laury Mvuli. Laura Mvula, mało znana wokalistka, z pogranicza soulu, takiego bardziej eksperymentalnego, nagrała płytę z Metropol Orchestra. Coś pięknego, bardzo oryginalne, bardzo ciekawe i takie niezwykle kojące. Z takich wokalistów to jazzowych na przykład uwielbiam Jamie Kalama, ale z wokalistek Indie Ari od zawsze, ale też słucham bardzo dużo muzyki takiej bardziej eksperymentalnej, nowej, elektronicznej. No takim coś, co się mieści tutaj w waszych złotych przybyłach, to myślę, że Depeche Mode się mieści. Zespół. To jest zespół, który dla mnie jest

0: niezwykle kultowy i zawsze inspirujący. Mnóstwo dobrej polskiej muzyki, młodej, świeżej, ciekawej. Ostatnio właśnie miałam przyjemność zrobić taką listę fajnych polskich rzeczy. No, na pewno teraz kogoś pominę, ale zespół na przykład Xanax, Rebeka, Rita Pax, to jest muzyka może bardziej taka alternatywna, nie mainstreamowa, ale ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żeby poszukać fajnych wykonawców, którzy są może troszeczkę pod powłoką w mediach też schowani, ale ich jest naprawdę bardzo dużo. Ja teraz oczywiście nie wymieniłam, Krzysio Zalewski, z którym miałam okazję nagrać również piosenkę wspólnie na moją płytę Ósmy Plan. I to jest piosenka, która pochodzi z lat 80. Jest to piosenka zespołu Rezerwat. Zaopiekuj się mną. No w zasadzie różne można mieć skojarzenia wobec tej piosenki, bo i dobre, i złe, bo przecież rydwan czasu, ale ja od dziecka ona na mnie robiła wielkie wrażenie i jakaś intuicja mnie w ogóle do niej teraz zaprowadziła. Zresztą nomen omen, współautorem tekstu jest Janusz Kondratowicz, który pisał też piosenki dla mojej mamy. Janusz odszedł w zeszłym roku i tak sobie pomyślałam, że nie ma przypadków, że akurat do tej piosenki mnie teraz zaczęło ciągnąć. Nagraliśmy to w bardzo odważnej wersji w produkcji Marcina Borsa, znakomitego producenta z Wrocławia, właśnie w duecie z Krzysiem Zalewskim. No, ja tak sobie myślę, już kończąc temat coverów i inspiracji, że zabieranie się za utwory z przeszłości ma tylko sens wtedy, kiedy się ma na nie zupełnie nowy pomysł, bo nie ma co się ścigać z tym, żeby to było prawie takie same, ale ciut lepsze. No, trzeba mieć na to zupełnie swój autorski pomysł. No i ta piosenka właśnie jest, ta wersja jest zupełnie inna.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno mieliśmy okazję i zapytaliśmy w końcu o to, jak pracuje się jej z rodziną.
0: Tak jak się żyje. Nie, no... Jesteśmy, jak pracujemy razem, jesteśmy bardzo, że tak powiem, zadedykowani pracy i pochłania ona nas kompletnie, więc później się na przykład okazuje, że wracamy ze studia i jest cześć, cześć, to ty tu jesteś. Jest taki rodzaj dwutorowości naszego związku, ale przede wszystkim pracuje się znakomicie, dlatego że mamy podobną wrażliwość. Z tego samego się śmiejemy i to, z tego podobne rzeczy nas wzruszają. Trochę patrzymy oczami własnymi, znaczy ja jego, on moimi na świat i brakuje nam tych oczu do przeżywania jakby w całości czegokolwiek w życiu, ale zazwyczaj myślę tutaj sobie o jakichś ważnych chwilach albo o odbiorze sztuki. W związku z tym, jak jestem w kinie bez niego, to natychmiast wiem, w którym momencie by on się zaśmiał i mu mówił, musisz pójść, bo by ci się spodobało to, to i to.
2: To pozostańmy jeszcze przy tym rodzinnym ognisku Natalii Kukulskiej. Niedawno zapytałem ją, jakim była dzieckiem w dzieciństwie i czy pamięta jeszcze bardzo dobrze tamte czasy.
0: Dzieckiem byłam dość grzecznym. Naprawdę. Tak zawsze, patrząc później na moje dzieci, moja babcia mówi, ty to byłaś jednak grzeczna jak byłaś, ale dzieckiem tak. Nastolatką nie. Miałam mnóstwo, byłam, czy często o to opowiadam, więc to nie jest jakąś już tajemnicą, że miałam w domu taki model wychowania bardzo, bym powiedziała, taka kinderstuba. Babcia z Poznania, więc takie już niemieckie, wszystko musi być tutaj, czas, punktualność, zachowanie przy stole, proszę, dziękuję, więc tak mnie bardzo, wiesz, pilnowała tych wszystkich rzeczy, ugrzeczniła. No, a często bywa tak, że jeżeli jest im więcej zakazanych owoców, tym one bardziej nęcą, więc ja po prostu się sprzeciwiałam temu i rzeczywiście no, imponowało mi na przykład bardzo złe towarzystwo takich największych, wiesz, żuli czy łobuzów w szkole. Uważałam, że wtedy ja będę taka hej do przodu i cool, jak właśnie z takimi się zadam. Wydawało mi się, że to wtedy... No wiesz, że jakby próbowałam troszeczkę właśnie wyrwać się z tego, z takich ram, w których ułożenia, które babcia mi tutaj w domu moim próbowała na mnie nałożyć.
2: Kultowe zagraniczne gwiazdy, takie jak choćby Rod Stewart, wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że nie cierpiał lekcji muzyki w szkole podstawowej. A jak reagowała na lekcje muzyki w Polsce Natalia Kukulska?
0: Nie przepadałam za szkołą podstawową muzyczną, którą skończyłam w klasie fortepianu i bardzo żałuję, że byłam na tyle głupia, że po prostu jak ją skończyłam, to byłam tak obrażona na nią i na to wszystko, że zamiast ćwiczyć, to po prostu miałam jakąś, wiesz, awersję i po prostu nie mogę teraz sobie usiąść i akompaniować. Coś tam gram, oczywiście uczestniczę. Teraz dużo z powrotem wróciłam do tematów muzycznych, jak moje dzieci były w szkołach muzycznych, więc trochę sobie odnowiłam, odświeżyłam. Ale co ja robiłam? No, robiłam na przykład rzecz straszną, bo to było oszustwo, wredne oszustwo. Nagrywałam siebie ćwiczącą na pianinie na Grundika, który stał w sypialni, bo było pianino, i puszczałam to głośno i w tym czasie wyglądałam sobie przez okno ze znajomymi, jakieś tam liściki sobie wysłaliśmy, taka, wiesz, zamknięta w klatce tutaj, ale wszyscy myśleli, że taty wtedy nie było, bo od razu poznał, ale babci się dało oszukać.
2: Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, już za kilka minut opowie nam m.in. o tym, gdzie najchętniej lubi koncertować i jak reaguje na swoją publiczność. Zatem zostańcie koniecznie z nami.
1: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.

0: Czy ona jest taka jak ja, Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno opowiedziała nam o tym, jakie emocje towarzyszą jej przed koncertem.
1: No każdy koncert jest wyzwaniem i to jest w ogóle najwspanialsza część mojej pracy, czyli śpiewanie na żywo, bo pierwszy każdego dnia jestem inny. Wychodzę na scenę z różnym nastrojem, a nagle wchodzę w świat dźwięków, który po prostu mi kompletnie przenosi. Najfajniej jest, jak ludzie, którzy przychodzą, też się dają przenieść. Mhm. Oczywiście takie małe, kameralne koncerty są bardzo wymagające, bo wszyscy mają mnie jak na dłoni. Nic nie jestem w stanie przed nimi ukryć. Widzą każdy mój grymas, słyszą każdy niuans dźwięku. Zwłaszcza jak gramy w takich składach akustycznych, bo gram różne koncerty razem z moim zespołem w tej elektronicznym składzie. Gram też z akustycznie z gitarą, gram też czasami z Atom String Quartet, z kwartetem smyczkowym. Więc naprawdę różne są to spotkania w różnych salach. Sale filharmonie, stadiony, właśnie małe sale. Każde miejsce jest wyzwaniem, każde jest inne. I naprawdę, czasami powiedzmy mam jakąś taką gamę zachowań, że wiem, że coś powiem, to zadziała, ale zawsze oddaję to spontaniczności. Staram się żywo reagować na to, co słyszę, na to, co widzę i nigdy sobie nie układam jakichś tekstów do ludzi przed koncertem, tylko po prostu zawsze staram się być po prostu otwarta na to, co się dzieje. I to powoduje, że zawsze jest taka fantastyczna adrenalina pobudzająca. No i oczywiście jestem przeszczęśliwa, jak ta grupa ludzi po kameralnym koncercie wychodzi jakaś taka naładowana, mam szansę to zweryfikować. No ale jeżeli wracam na scenę, a przede mną jest naprawdę duży tłum ludzi, którzy oczekuje mojego powrotu na scenę, no to tak samo jest olbrzymia satysfakcja, ale mam poczucie tego, no po prostu spełnienia, że oprócz tego, że ja wychodzę na skrzydłach, to oni też, myślę, z dobrą energią wracają do swojego życia.
0: To już wiemy, jakie emocje towarzyszą Natalii Kukulskiej przed koncertem i w trakcie, a co czuje, jak schodzi ze sceny?
1: No po koncercie, jak schodzę, to jest, wiesz, jaki jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że możliwość ocierania się o takie osobowości, które były zjawiskowe i tak naprawdę tak mocno oddziaływały, że było od kogo się uczyć, były inspirujące. Więc myślę, że moje dzieci też mają teraz taką szansę i to jest świat, który jest bardzo fajny.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska zawsze z wielką radością i uśmiechem na twarzy opowiada historię, kiedy zakupiła pierwszą płytę zagranicznej gwiazdy, a to był Michael Jackson, a ten zakup miał miejsce
1: w Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę ci, daj mi pieniążki, chciałam sobie kupić. I pamiętam, że bardzo pieściłam, pielęgnowałam tę płytę, bo to był taki mój pierwszy świadomie kupiony analog jeszcze, nie tak pięknie wydany, Thriller.
0: To jest program Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje i nasza gwiazda, czyli Natalia Kukulska. Już za kilka minut porozmawiamy także o początkach jej wielkiej muzycznej kariery. Zostańcie z nami.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Piosenka Światło czuła Natalia Kukulska, która jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytaliśmy ją, czy miała w swoim życiu jakieś pozamuzyczne zajęcia, choćby w młodości.
1: Byłam instruktorką aerobiku. Jak byłam nastolatką, to tak sobie tam dorabiałam i miałam różne grupy z dziećmi i bardzo to lubiłam. Miałam na to pomysł, przygotowywałam muzykę, była rozgrzewka, były tańce, układy i jakoś mi to kręciło. Bardzo lubiłam taniec w ogóle. No a później w zasadzie to jednak skupiałam się na muzyce. Dużą taką pasją jest dla mnie również taka estetyczna strona miejsc świata, czyli architektura. I to ja nie mówię o architekturze przez duże A, bo nie umiem rysować, nie mam takiej wielkiej wyobraźni. Natomiast mówię o bardziej wystroju wnętrz, o harmonii, o detalach. Interesuje mnie to, przeglądam często. Już teraz portale, kiedyś gazety, pisma z różnymi wynalazkami i pomysłami.
0: Natalia Kukulska przez niektórych fanów postrzegana jest jako taka ułożona muzyczna gwiazda. Ale czy w jej życiu zdarzały się jakieś takie głośne imprezy?
1: Nieraz było. Było i wakacyjnie, i... Boże, jak ktoś mówi, czego to ja nie robiłam? Ale oczywiście, no... Czy najdziksze, najfajniejsze są te zawsze spontaniczne, chociaż zdarzyło mi się, na przykład ja nie lubię Sylwestra, bo to jest takie, no nie wiem, wszyscy jakiś szał wszystkich ogarnia, że coś się kończy, coś zaczyna, a tak naprawdę nic się nie zmienia. Wstajemy następnego dnia, jest dosłownie to samo, tylko data w kalendarzu. I pamiętam, że kiedyś, bo zazwyczaj pracuję, śpiewam Sylwestra, co jest super, bo robię to, co lubię i ten dzień, a dla mnie ten dzień jest, tak jak powiedziałam, nie muszę go jakoś specjalnie świętować. Ale kiedyś miałam taką okazję, że zrobiłam piżama party w domu dla moich przyjaciół. No, niektórzy z nich mieli małe dzieci, więc no, dzieci były zachwycone pomysłem, bo wszyscy rodzice na dzień dobry już włożeni w te stroje piżamowe byli tak wyluzowani i po prostu to, że byliśmy od razu w piżamach i w kapciach i to takich jeszcze rubasznych tych piżamach śmiesznych, może nie rubasznych, takich głupawych, o, to po prostu tak wyzwoliło jakąś taką głupawkę i to była jedna z najfajniejszych imprez.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych i w sieci. Niedawno zapytaliśmy ją, czy czyta różne posty, które pojawiają się pod jej zdjęciami i teledyskami.
1: Uważam, że mamy szansę kontaktować się z naszymi fanami przez te media społecznościowe jest czymś świetnym, naprawdę. Ale też trzeba pewne rzeczy ograniczyć. Ja na przykład nie będę nigdy się biła i kłóciła o to, że jeżeli ktoś napisze, coś mu się podoba lub nie podoba i ja jakoś mu przyklaskiwała bądź się z nim kłóciła. Tego nie umiem robić. Natomiast jeżeli mówię o idei, która mnie nie dotyczy, tak jak no, cała Polska dyskutowała w temacie no, trudnych chwil podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wstrząsnęły całym krajem, i ja gdzieś tam też jakieś swoje stanowisko pokazałam, no to później okazało się, że wyszło bardzo też, oprócz bardzo dużo pozytywnych i wspierających komentarzy, pojawiły się też takie hejty, jakiś brak zrozumienia. I przyznam szczerze, że wtedy walczyłam jak lwica, bo nie dotyczyło to mnie, tylko no idei.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Niedawno zapytaliśmy naszą gwiazdę, czyli Natalię Kukulską, skąd bierze pomysły do nowych piosenek.
1: No oczywiście, że z przeżyć i z emocji. No ale to nie jest tak, że musi się coś takiego wydarzyć, co mi zatrząsie mną i moimi emocjami, żebym ja o tym napisała. Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne sytuacje, pewne emocje. Czasami piszę o rzeczach, których nie przeżyłam, ale na przykład, nie wiem, obejrzałam film albo ktoś przeżył, albo sobie wyobraziłam jakiś rodzaj przeżyć. Więc nie zawsze wydaje mi się, że muszę tego doświadczyć, żeby o czymś napisać, bo tak wiele przecież jest w człowieku myśli i wątpliwości i znaków zapytania. Często też przy płycie Halo tu Ziemia na przykład mam taką piosenkę pod tytułem To za mało, w której zadaję w zasadzie same pytania. Ona cała się składa z pytań. Tak naprawdę wszystko się dzieje w temacie właśnie mojej refleksyjności, jakiegoś takiego postrzegania świata, zastanawiania się nad kondycją mnie samej, człowieka. Płyta Halo tu Ziemia w ogóle, pomimo tego, że dźwięki często są kosmiczne i takie wykręcone, elektroniczne, to w sferze lirycznej ona jest taka dość refleksyjna.
0: Od roku 1986 i od dwóch piosenek Puszek, Okruszek i Co powie tata, tak naprawdę zaczęła się wielka muzyczna kariera Natalii Kokulskiej, która trwa do dziś. W programie Pewnego Razu w Muzyce, mam nadzieję, odkryliśmy przed wami także te prywatne zakątki Natalii Kokulskiej.
2: Pewnego Razu w Muzyce.

Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Choć pewnie mógłby być sportowcem, a nie wokalistą, w końcu za młodu trenował kulturystykę i boks. Ma liczne pasje sportowe i motoryzacyjne, o czym na pewno będzie dzisiaj sporo. Ale przede wszystkim ma głos, który jest nie do zastąpienia. Krzysztof Cugowski, za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O!
0: O, Krzysztof Cukowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z takim taką adnotacją to wystawił.
0: I nie palone w środku było, jak rozumiem. Nie, bite nic,
1: nie,
0: tak?
1: Nie. Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cukowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy nam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniem się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cukowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund, i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I

0: również nagrywać. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak, tak. Mhm. Tak. I rzeczywiście tamte woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też. No, w Polsce nie było pieluch żadnych. Się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
1: No to moi rodzice też tak.
0: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
1: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn. Lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
0: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres. Nie, ja się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. I ja tak w trakcie próby słucham. Aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy, to z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam trzech panów wyrabia. Także i został Tomek Kałwa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami. Tam aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
1: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Słuchacie Radia Złote Przyboje. Dzisiaj w programie cała muzyka, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. Jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. To powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach, już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuje to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: No proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może się okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: No to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no, niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima, i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, no, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma. Nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi. No. To jest katastrofa kompletna. Ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone i to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiło nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak, w Radiu Złoty.
1: W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapiemy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda?
1: To bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut oka.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy, za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, no bo znalazłem dowody na to, że no, pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu. Miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni to te geodezyjne ruchy robili. No, bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, no to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie. Mm-hmm.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, no bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, no to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował. Ciężka choroba.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię, tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego, to bardzo jest ważna różnica, i lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść. Ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. No. Mhm. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie. A
0: który się obijał. No. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: No rzeczywiście. To do dzisiaj to ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak Głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. No to teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach no to było miejsce... Daj Boże, pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. No. ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, tam cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi, słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej, żeby może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Dzisiaj w Radiu Złote przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właśnie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych, jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak, jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, jeżeli się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80., no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może ten prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to szok, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli NRD-owski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w Kanadzie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam, z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: No tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za niedługo.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie i to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.